do formacji Kasaf. Mendil Awa. Ja mam Francis nicht so gut, This is eruit 1984.